Wakafu Aƒetɔ. Mebe wakafu Aƒetɔ. Afi sia afi miado Yesu ɖe dzi bobobo. Zã ya me la, Aƒetɔ la adzi wo akpɔ le nusẽ ƒe mɔ dzi. Mía dometɔ ɖe sia ɖe si ne va takpekpe ƒe ƒuƒoƒe ya le fiani sia la, mía me siwo le du vovovowo me kple teƒe vovovowo, mí kplɔ mawunya ɖoa, mawu ŋusẽ katã tɔ la ɖi va, eya la va dzi wo akpɔ, eya la va ka si wo, eya la va yra wo, eya la trɔ wo ametia ƒe agbe ɖe ŋuti blibo kemkem le Yesu ƒe nukɔme. Mía do gbe ɖa, mawu ŋusẽ katã tɔ, mí tsɔ wɔna zãyametɔ le asi wo me dem. Mí bia bena dziƒo nu na ʋu, wo ŋuti kɔkɔe na ɖi va, wo nyateƒea wa ʋum le nu le míaƒe dzime le nusẽ ƒe mɔ dzi le Yesu ƒe nukɔme. Wo gbɔgbɔ na va xɔ nɔƒe le mía dome le takpekpe ƒe wɔƒe ɖe sia ɖe le afi sia afi si ke ne xixia me godo du topo takpekpea le dzi le la va xɔ nɔƒe le afi ma le Yesu ƒe nukɔme. Ame siwo katã le katsatsa me le radio dzi le yavɔna dzi le televishɔn dzi le xixia me le afi sia afi la, mawu nye woƒe mawu zãyame le Yesu ƒe nukɔme. Do viwo la ɖe dzi eye na do ŋkɔ kɔkɔe la ɖe dzi. Míatɔ gbɔgbɔmetɔ la, wo dɔla si ne dzra ɖo ɖi be wòava tsi viwo kpɔ kple nusẽ la wò amenuveve ne dzi ɖe dzi ne zigbɔ zi etɔ̃ le Yesu ƒe nukɔme. Akpe na wò fofo la be minya be le ɖoe nu tsi le Yesu triakɔ la ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le. Amen. Wakafu Aƒetɔ. Mía dzi ha, Kristo Yesu do nusẽ. Kristo Yesu do nusẽ. Nusẽ le si be wòatsɔ ake, nusẽ be wòagbɔ agbe ame si wò lɔ ne wòana nu vɔ̃ la nanɔ agbe. Kristo Yesu do nusẽ. Gblɔe le afi sia afi kple kpekpe. O, tsɔ wò dzidadawo va nɛ eye amenuveve aɖe vɔvɔ̃ ɖa. Kristo Yesu do nusẽ. Nusẽ be wòagbugbɔ ame awɔ, nusẽ be wòaklɔ wò dzinu tso nu vɔ̃ me eye wòawɔ kɔkɔe blibo. Kristo Yesu do nusẽ le be yeakpɔ ta o. O, ame aɖeke mata ɖe wo le eƒe asime o alo afi yiƒe alia o. Kristo Yesu do nusẽ. Nusẽ bena wòafa akɔ, nusẽ be wòakɔ wo hiahiãwo katã eye natsɔ agbawo da ɖe dzi. Kristo Yesu do nusẽ. Tutu aɖatsiawo, tsɔ wo kaka ɖe dzi da ɖe yama dzi, ɖo nu ɖe nu eye naɖo toe. Kristo Yesu do nusẽ. Nusẽ be wòagblẽ nu, nusẽ be wòagbã ta ne wò futɔ siwo awɔ vɔ̃ wò luʋɔ la. Kristo Yesu do nusẽ le wò kuba dzi gɔ hã be wòana dziɖuɖu wò luʋɔ. Nusẽ be wòafɔ ame kukua o. Kristo Yesu do nusẽ. Mawu me nusẽ le si. Kristo Yesu do nusẽ. Nye dzi tsɔ ɖokui nɛ. Kristo Yesu do nusẽ. Maɖo nu ɖe nu ɖaa. Kristo Yesu do nusẽ. Masubɔe eye maɖoe ɖe dzi.

Tsɔdzi blibo na da kpe ne aƒetɔ le nu si ma wowɔ na mi katã le zã ya me. Da kpe ne aƒetɔ le nu si be wowɔ nu, nu si be wowɔ na ame bubuwo, nu si be wowɔ na mi katã. Ame siwo le fia le takpewɔƒea kple ame siwo le didiƒe le teƒe vovovowo le Nigeria ƒe afi kpata le Afrika kple xixia be akpa ɖe sia ɖe. Da akpe ne aƒetɔ le nu si be wɔ na mi la ta. Migaŋlɔ be o tsɔkɔ siɖagbea, miva subɔsubɔ ƒe kaba, migatsi megbe nɛ o. Subɔsubɔ adze gɔme, ga adre kple afã, enye togo be ga de kple afã, fofo dziƒo vitɔ. Mawu nyuie nenye lo, fofo nyuie nenye na mi, nublanuikpɔla, amenuvela, lɔlɔ̃tɔ, dɔmetrɔla, nublanuikpɔla, nukunu ƒe mawo. Misɔ kafukafo katã na o, na miatɔ le gbɔgbɔme si le zã ŋusẽ toe, bena wòate ma yra xixia katã zãa me la, be wòayra mi ame siwo le afia kple afi sia afi, xɔ akpedadɔ katã le Yesu ƒe nukɔ me. Akpe na luʋɔ gbogbo yiwo ne trɔ dzime le takpewɔƒe gã la kple teƒe vovovo afi siwo ke takpekpe ya yi le egba. Míeka dakpe nɔ megbe de la siwo trɔ gbɔ. Míekafo le nukunu gbogbo dzesi siwo yi ke le wɔ kple ɖaseɖiɖi gã siwo yi ke míaƒe towo se. Aƒetɔ kple míaƒe dzi blibo, míegblɔ be akpe lo. Akpe lo, akpe lo, le Yesu triakɔ ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le.